0: jednoczemieńczyną po sześć. Witajcie po całej hornie srecznej delnej Łużyce. Jażna bych dżęca rano na popieczych wąka, sem ku skrypiła z obychu so rostlinki rożiczki też ku z dery dżuli, a toż no by wotwidzieć, co budzie to dżęca rianne dżin. Tu chwilu mamy 13 stopniu, mudre niebio, słonczko so zmyje, a temperatury te zalizu dżęca bychu dnia popodniu potom na maksymalne 6-7-23 stopniu.
1: Zasa, sem samna, što ty činiš, pašam sa či pišu. Boli mi rana, to gustuje na štibim ješ, ljubi prošit, co nadjeć, najlepši čas, to levem, niso tu pšet.

Sad si menčene, je napo sedmiš. A to pa me s druhým raz zromadne s Matejom do Vúžiskeje, Jezorine a tešto letonia.

Też śpiewa skupina Janka Hanka w radiu, potem może to jenoś być serbski rozwoz, czy wiecz mniejszynu jeszcze, a potem budże siedmich, dobre ranko. Hej, Pundzelu, Sjatki Pundzelu, katolscy Serbia dorożanta putnikuja, a to mamy też wosebity serwiska szkulże lito za was, serbski rozwoz, szak wusowa Sjatki Pundzelu, za sobożum szurożęcze oryginalnie w radiu a z pomocą livestreama, a to wot rania dżewiczych. Jako wosebity serwis namakacze slit kirluszu za kemsze, Pundzelu potom, w naszej app MDR Serbia.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Nitko mały quiz. Wo kotre miesto so jedna? Tam je so 1912 domowina założiła. Znate wunamaka kompiutera Konrad cuzeje tutem miestcze wotrost. A tyś zwierjens kupansku halu a rot tam maja. Prawie. Dundak je so do miesta Wojerycy podał. Kotre zajmowe serbske figury je we Wóżyskim centru nadešo a štočini poprawom serbska motivatorka tam. To zonicze dżęca rano na podziwieczych.
1: Dundak!

Also z takimi inlinerami jedź możesz też. Na przykład pokoju Cijonjansko, Linjansko, Jezora, a dalsze jenice, nie tylko siatki, bude tam szużą wyle los. Też so potem kolesowario ze Suzonie, Czeskie a Polskie na Wallach.

0: wasam ponapo wasmiche. To wara nieprzyjewam serbskie rozwas. Haj to je zawieszcze jeden z najważniejszych rozsudów żywienia, przed którym sztuś to młodych ludzi nietko zasosti. Szulu zakończyli aż to nietko, kotre połowanie chcą nauknąć, to chcą raz dziewać. Budeska agentura za dziewo je czera informowała o sytuacji na wukubanskich wikach oni w Łużycy, a Milan Grojlich wie wiatce Milanie Karlica nie wupada.
1: Niemalje 2200 młodostnych jest za nowe wukubanskie lietopole agentury za dziewo przyzjewiło, a poradziować dało, to je niedzie 100 mienie haczloni. Liczba poskyčenych wukubanskich miestnów so ponolończemu wulce zmieniła neje, niż to jace hač 2100. Většina so hišče rozsudziwa neje, podra 1000 młodych ludzi hišče wukubanie pyta. Agentura Madrie tu kwilu skoro runie telko miestnu swobodne, prašenie pak přeco je hač so tutek přeča młodostnych hodža.
0: Kotre połowania są w osobie woblubowane, a dżer agentura a firmy jeszcze zajmcu pytaja.
1: No i top 10 najbolej pożadanych połowaniów są wulce zmieniła neje w zeszłych letach. Przedawanie, KFZ mechatronika, przekupstwo za biuro albo za drobne wikowanie są cyle prytku. W osobie pola autowych mechatronikariu je zajm wele wieczy hać poskidk, pola blidariu na przykład też. Na drugim boku je wele swobodnych wukubanskich miestno za przekupcu w wikowaniu, za szelakich elektronikariu albo za przedawanie zeżywidło, w osobie w rieznictwie.
0: A kada poradżowariu netko z tym bobkadżuja, zo nie może dawno kóźdy przyczy spelnić.
1: To wiezo przeco od jednotliwca odwisuje, ale spytaja z młodostnymi dobry plan B namakacz, jeli za faworizowane połowanie żadne wukubanskie miestno nie maja. A agentura też doporuczy czas po zakończeniu szule dere wużywać, na przykład za orientacyjski praktikum, co by młodostni lepiej wiedzieli, kotre połowanie so im chodzi. Dziełowa agentura może za to na przykład też jezdne koszty przewzać. A ma też poskidki za tych bez szulskiego zakończenia, na przykład przyjotowanskie lieto BVJ, w którym może łono szulskie wodzagnienie nakwatać.
0: Podraty sac młodych ludzi honi Łużycy tu chwilu jeszcze wukubanskie miestno pyta, Milan Grojlich to bez informacje mi tu chwilni horcy fazy za połanski rozsud. Utrymy, Jack.

Mieszczanskie zawody w Zorecu działają nie tylko tu chwilę z wielkim czyszczom na tym te wosom na czekieżu, te wos na czwareniu, zasok syczy przyzamknęć po tragickim sypnieniu domu na von Moltke drozy w Zorecu. Cioch fazach ma se tole nie tylko stać, prynie ma se najpierw raz dziewięć czwareniu paralelnie przyzamknęć, a potem pokroczuje z tamnymi. Twarskie naprawy też nie tylko kunst tydzenia dale przewiedu, żeby pomożności burzy tam zaso znamienia, że to nastupa normalne żywienie, zaczęć mu.

Przez płynie to byś w serbskim rozwozu sobotu rano, cia 20 rożonika, dżesacz do napodżywyczych. Haj lubię dzieci, napodżywyczych je tak daleko, a czera dopojem czyso, albo znanoszcze to też zapasli, czera smy wam lubię dzieci najszelako rysze poki wydali, za leczne prózniny, dokaj muli so to podać, aż tu już pyta jeszcze za dalszymi poskytkami w budyckim dzieciacym puczłanskim biuru i narodowej drodze, dostanie czy co kopicu takich, hacz kemp w lisu, na ryt, z kolesom, albo z wudu, albo też z kanuom. Maja tam też poskytki jenice za hulcu, albo jenice za holce, a samo serbski poskytk tam namakacze, kiesz inicuiruje żupa Jan Arnoš Smola Budyšin, tuż dziecze tam raz nimo narodowej drozy Budyšinie, albo obladajcie se wszystkie poskytki internetcze pod Schullandheim Kinderreisebüro Bautzen.

0: Tokische napo dżuetschich czasa dundaka ma mate, netko hiżo krótka hesła za was.
1: Dobre ranie. Tu kwilu su pistowanie w noszostwie serbskiego szulsko dłostwa a krzeszczansko-socjalnego kuwansko skutka dere nastajene. Gajesze z dżeli przedsytka SST Katarina Jokuwa na napraszowanie su w oprodzie dere wuczeżyny. Hacz do lecza 2027 może dłostwo, szich przystajnich dżerzyć, a nie trzeba wulce hodziny skrócić. Gajesz z dżeli zamówita za pistowanie Polacji SB Laura Koblecowa w indu lica hisze cylidere, wot klitusza pak se sytuacja dre zmini, ladajo na spadowacu liczbu dzieci. Przy letaniszczu w Letoniu jest oczara letusze zetkanie VW-u zahajiło. Lica je to miastem iżo cicty raz, zo przyjedu tysacy szoferu a szoferku ze swoimi jezdźidwami do Honie w Łużicy. Zastupne liščiki w przedprzedani te su wukniowane, ale namiestne maja organizatory o hiszcze kartki za konstytynia. Niedze 1500 młodostnych w Honie w Łużicy za nowe wukubwanskie lito hiszcze wukubwanskie miestno pyta. Kajesze z dżeli agentura za dziwowe w Budyszynie je tu kwilu 1300 swobodnych miestno. Wużadanie w ostanie zochce kujże ceci jedne z 10 najbole woblubowanych połowaniu nauknycz. Miacu o tym jest oni czetysz jeszcze wybiło wusymania. W Budyszynie je od czerowsza wieczora rodowa droga w nuckone mieszcze za auta zaszlahana. W przychodzie budzie ona stajnie od prynie mie do 30 septembra za wopkat w wieczornych hodzinach zaurena. To je mieszczanska rada na swoim zajszym posiedzeniu wopsamknęła. A gmina Halsztruska Hola planuje przy Parcuskim jezoru wulku wolnoczasnu pfoninu na doromady 107,5 hektarach. Za to su na zajszym posiedzeniu hižo ci woptwarenske plany jednowostne wopsamknili, a z realizowaniem koncepta chce gmina zamiane woczastwienie a turyzm w koncinie wujwacz. To one wichu nasze krótko powieszcze, a w cuj dłoż je namakacze na naszej internetowej stronie runetak, gajsz w naszej app MDR Sabia.
2: Serbski Rozwoz.

0: Taylor Swift to był gispyła się w high school. Po szuli ja dżęca w upomec noch tu ryczyć. Ju, skrótka tola. Wieszczy, co ja jenny się sześć tydzień o szule. A potem są leczne prózniny.
1: Jeli trzeba cię jeszcze idziu, do kotrego kempa się dojedziecie, albo na kajku zabieru macie luszt, potem poladajcie tola pola dundaka online. Smy tam za was niekotre poskitki zezbierali.
0: Przetacz potem są do prózniny, mamy jeszcze dość romacich na doku. Jeden za was z tej aktualnym pomiu, że mianujcie w Warynie.
1: W ubiegłanie warimy z Tomaszem, gdzie do przyszednego koła. Co macie czynić? Na praszenia pomiu odmówić milku albo poladnicu hać do 15. junia do Budyszyna swać, a potem palce tłoczyć.
0: Kiwa mianujcie Waryński kurs ze szef-kuchorium w Welbiku 20. junia.
1: Mietrze so potekim dospiecha.
0: To wa nebie. Pusuanie dundaka. Kiesze dżęca wojarycy wopytał. Wam tam do Mariany z jatki. A hacz przyszła nie raza.
2: Dundak! Dundak!

0: Tsono Timi Koa Wokoa Dundaka Wutramajaksa Tote Rene Wusovanje Zwoyeretz Sudom Menchino Dodgewetriche. Has Yat Gipunjelo, Do Putniku Yakatus, Serbia Dorojanta, Avitim Zvisku, Serbski Rosvos, Wusova, Siat Gipunjelo Sasobosum Shurojinche, Originalne Radio, As Pomotsu Livestreamer, Adovot Jewetrich, Ayakovose Bite Service, Namakache Slit Kirlusho, Sakemche, Bunjalu, Venashi App, MDR Serbia. Ahische Dalschas, Jelinka, Bakuanischa, Putnikuanis, Jatke Bunjalu, Surojinche, Wupokasane, Proschu, Testute, Wujivac, Pschidatne Bakuanischoje, Napschitschonirdische Kokoscharni. Wukuanskes Wujbe, Kesnapschikwat Wonio, Avobora, Proscha Woto, Jane Zajistki, Apschijistki, Zastajec.
1: Nabożne Słowo.
0: A tu te słyszycie, dżęcawot Antoniusa Kretschmaria z Dubrinka.
2: Sudny, to hakle wieczo pytniesz, kiko se popro mielczo. Nic, to kiesz nie by niczo powiedaniu było, ale to kiesz nie je tema znano prawe miesto najszła. Przy tym je przy posłuchanie niż to drue, hać jenoś czakać, to niż sam zaso nie rzecisz. Trzeba czas, kiedźbność, a drude tej zwolniłość, so przetonyć dać. Stara mistička praji, štuž opravdže připosłucha, rozumí viace, hač jenož uprajene svoa. Snano nie je to dženca samozrozumlivé, ale čím vážnejše. Rozmu nic nedom hodnočič, ale najprede raz přiuzač, štož tu je. Přetož viele, štož ľudži zabiera, nie pokazuje so ve vulkých svoach, ale za čichim. A snano so runie tam nešto započina, štož nám mieso butuje, jeli buďže nichtu opravdže slyšane a nichtu opravdže připosłucha.
0: Praje Antonius Kretschmar z Dubrinka, ve nadoku a zamovitosť či kulúskeje vosade.

0: To je za mnie jeden z najważniejszych rozsądów żywienia, przed którym stoisz do młodych ludzi nietko zasosty. Szulu zakończyli, aż to nietko, które połowanie chcą nauknąć, to chcą raz dziewać. Budeska agentura za dziewo je czera informowała o sytuacji na wukubanskich wikach oni w Łużycy, a Milan Grojlich wie wiatce Milanie Galica nie wupada.
1: Niemalje 2200 młodostnych jest so za nowe wukubanskie lietopole agentury za dziewo przyzjewiło a poradziować dało, to je niedzie 100 mienie haczloni. Liczba poskyčenych wukubanskich miestnów so ponolończemu wulce zmieniła neje, niż to jace hač 2100. Většina so hišče rozsudziwa neje, podra 1000 młodych ludzi hišče wukubanie pyta. Agentura Madrie tu kwilu skoro runie telko miestnu svobodne, prašenie pak přeco je hač so tutek přeča młodostnych hodža.
0: Kotre połania są w osobie woblubowane, a dżer agentura a firmy jeszcze zajmcu pytaja.
1: Na top 10 najbolej pożadanych połowaniów są wulce zmieniła neje w zeszłych letach. Przedawanie, KFZ mechatronika, przekupstwo za biuro albo za drobne wikowanie są cyle prytku. W osobie pola autowych mechatronikariu je zajm wele wieczy hać poskidk, pola blidariu na przykład też. Na drugim boku je wele swobodnych wukubanskich miestno za przekupcu w wikowaniu, za szelakich elektronikariu albo za przedawanie zeżywidło, w osobie w rieznictwie.
0: A kada poradżowario netko z tym bobkadżuja, zo nie może dawno kóźdy przyczy spelnić.
1: To wiezo przeco od jednotliwca odwisuje, ale spytaja z młodostnymi dobry plan B namakacz, jeli za faworizowane połowanie żadne wukubanskie miestno nie maja. A agentura też doporuczy czas po zakończeniu szule dere wużywacz, na przykład za orientacyjski praktikum, so bychu młodostni lepiej wiedzieli, kotre połowanie so im chodzi. Dziełowa agentura może za to na przykład też jezdne koszty przewzać. A ma też poskidki za tych bez szulskiego zakończenia, na przykład przyjotowanskie lieto, BVJ, w którym może łono szulskie wodzagnienie nakwatać.
0: Podraty sac młodych ludzi honi Łużycy, tu chwilu jeszcze wukubanskie miestno pyta, Milan Grojlich tobie z informacjami tu chwilni horcy fazy za połanski rozsud. Utrymy, Jack.

livestreama. A to w dżuweczyś, jako wosobity serwis namagaczy slid kierluszu za kemsze punżelu w naszej app MDA Serbia. Po takim sjadku punżelu zmijemy za sobą mszu z różanta, a to oryginalne radio, a też z pomocą livestreama. A pakowanie za putnikowanie sjadki punżelu są różańcze wupokazane. Proszę tutaj też używać przydatne pakowanie, co je naprzeczo niedoszej kokoszarni. Wukowanskie służby proszą o to, żadne zajestki a przyjestki zastajać. A piątek, 12 junia, przewodzi Rzeczne Centrum Wita za szulery cycza czwartoletnika serbskich zakładnych szul z nowa Czitanski Dyrdom D po budyckich wieżach, a za to przyzewicz możecie słuchać to. Cicety meje.